0: faktycznie ci uchodźcy ukraińscy są dla nas najlepszymi możliwymi uchodźcami, jacy mogą być. Lepszych nie będziemy mieć. Nagle staje się partią antyukraińską, antymigrancką, w znaczeniu anty właśnie tych Ukraińców i de facto przyznającą rację Wiktorowi Orbanowi czy Grzegorzowi Braunowi. Tracą? No bo widzimy, że tracą. I nie wyciągają z tego wniosków. Znaczy, no dla mnie jako dla analityka polityki to jest szokujące. To znaczy, jak można widzieć, znaczy patrzeć i nie widzieć.
1: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
0: Po prostu.
1: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację.
0: Grzegorz Braun
1: rośnie. Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od trzech już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie właśnie wyborcy są pogodzeni.
0: No dobrze, ale to nadal rację, to nie jest racjonalne, ale z perspektywy własnej partii.
1: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem. Otóż na kongresie w Przysusze w 2024 roku w październiku prezes wytyczył pole sporu, który będzie w 2025 i 2027 na spór o suwerenność. I wydaje mi się, że na tym sporze nie można wygrać z kimś, kto jest dużo bardziej radykalny. I to był pierwszy błąd, który pociągnął za sobą wszystkie błędy, bo gdyby prezes Kaczyński chciał pokonać Grzegorza Brauna, to powinien walczyć z nim tam, gdzie Grzegorz Braun i Konfederacja są najsłabsze, czyli w tworzeniu miejsc pracy, w służbie zdrowia, w gospodarce i tak dalej.
0: I to będzie robił Mateusz Morawiecki teraz, jego Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo jak ich słuchać, no to oni się skupiają właśnie na tych elementach, dorzucają do tego jeszcze politykę rodzinną, tak, emerytura rodzinna czy pensja rodzinna.
1: I tak się zachowywało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, kiedy szło do władzy. Nie dało się Platformie Obywatelskiej wypuścić na sprawy ideologiczne, nie dało wejść w sprawy, które szkodzą, tylko właśnie zajmowało się programami, gospodarką, programami socjalnymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś ta droga, ja o tym mówiłem konsekwentnie od wyborów, nawet jeżeli jeszcze byłem ministrem, no to mówiłem, że no mam serce po prawej stronie, ostrzegałem, źle robicie. Natomiast oni wtedy jakby myśleli i gdzieś tam odpowiadali mi, że no ja to robię nie wiem z czego, z zazdrości, czy nie wiem z czego.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem. Całość znajdziecie na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

around her, she'll flinch and move away. And that

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Rosyjskie rakiety znów nad Kijowem. Trzy osoby nie żyją, są też ranni. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w USA. Nieznany los dwóch osób, które były na pokładzie. Tour de Pologne pojedzie przez Podhale. Kierowcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w rosyjskim ataku na browary w aglomeracji kijowskiej. Kolejne trzy osoby zostały ranne. Według lokalnych władz spadające odłamki uszkodziły dom, budynki gospodarcze i samochody. W nocy silne eksplozje było słychać także w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy i ostrzegły przed rosyjskim użyciem rakiet balistycznych. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w stanie Utah w USA. Maszyna Sikorsky S-64 rozbiła się w pobliżu rozległego pożaru lasu w rejonie miasteczka Richfield. Na pokładzie były dwie osoby, nie wiadomo, czy przeżyły wypadek. Śmigłowiec uczestniczył w akcji gaśniczej pożaru Widmouth 2 w lesie narodowym Fish Lake. Przyczyny katastrofy bada Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.
2: To są fakty RMF FM.
1: Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły.
3: To między innymi stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także przepływ wód z sekcji, w której wzrosła liczebność złotej algi, do pozostałych sekcji przez śluzy Łabędy i Dzierżno. Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, podkreśla, że do tej pory nie znaleziono śniętych ryb. Trwają badania kolejnych próbek wody, by sprawdzić, czy sytuacja poprawia się, czy pogarsza.
1: A to będzie ciężka sobota dla kierowców i turystów na Podhalu. Wszystko z powodu wyścigu Tour de Pologne i protestu obrońców praw zwierząt. Gdzie należy spodziewać się wspomnianych utrudnień? O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Od wczesnego rana zamknięty będzie przejazd przez centrum Bukowiny Tatrzańskiej. Tam w pobliżu ronda klinu umiejscowiony jest start i meta wyścigu, a właściwie wyścigów kolarskich, bo najpierw o 7.30 wystartują amatorzy, a o 13.00 profesjonaliści. Ci drudzy aż dwa razy przetną Zakopiankę. Trzeba więc liczyć się z tym, że w Białym Dunajcu około 13.00 i tuż przed 15.00 ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego będzie całkowicie wstrzymany. Po 16.00 zamknięta będzie także droga krajowa numer 49, którą przez Białkę Tatrzańską i Jurgów jedzie się na Słowację. A to jeszcze nie koniec utrudnień. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Tam więc zapewne także pojawią się problemy z przejazdem.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: O najnowszych wynikach sondażowych Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski rozmawiał z Marcinem Mastelarkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
5: Mateusz Morawiecki, który chce wrócić do bycia starszym PiS-em, ma w tej chwili, i to z efektem nowości, 6, a niektórzy powiedzą 4%, bo to zależy od sondażu, który czytamy, i od tego, kto go przygotowywał. Więc od 4 do 8, co w sytuacji efektu nowości jest wynikiem dość słabym, bo za kilka miesięcy, na co liczy, jak zakładam, Jarosław Kaczyński i partia Prawo i Sprawiedliwość, będzie miał poniżej progu wyborczego.
6: Nie może być w wakacje efektu nowości, bo są dużo mniejsze zasięgi i dużo mniejsze zainteresowanie.
5: No to świetnie wybrany moment, żeby...
6: Oczywiście świetnie wybrany z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości moment wypchnięcia Mateusza Morawieckiego. Zresztą przyznał to oficjalnie w jednym z wywiadów rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, który powiedział, że uwolnione od Mateusza Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość wyskoczy do góry jak ten spławik.
5: No,
6: czyli tam jest taka kalkulacja, tam była taka kalkulacja i taka kalkulacja wygrała. Czyli wypchniemy Mateusza Morawieckiego i zyskamy na tym w sondażach. To jest błędna kalkulacja. Ja też jako wędkarz, już ponad 20 lat nie wędkowałem, ale od dziecka i z dziadkiem i z tatą wędkowałem. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tym wyskakującym do góry z pławikiem, bo ja jak wędkowałem i było, i ryba brała, to chował się pod wodę. I teraz nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość jednak nie schowa się pod wodę po wypchnięciu Mateusza Morawieckiego, bo tak jak spławik chowa się pod wodę, kiedy jest branie. Natomiast dziś od tej wypowiedzi rzecznika dyscypliny, no wiemy tak naprawdę, o co chodziło. O kalkulację, że baba z wozu, brzydko mówiąc, o premierze Morawieckim koniom lżej. Taka była kalkulacja i ona doprowadziła dziś do tego, że w sondażach jest kilkanaście procent i depcząca po piętach Konfederacja. A co, wracając do premiera Morawieckiego. To jest najbardziej pracowity i zdeterminowany człowiek, jakiego widziałem w polityce. Miałem okazję z nim współpracować przy kampanii w 2020 roku reelekcji prezydenta Dudy. I wydaje mi się, że on może zyskiwać wraz ze swoją ciężką pracą i nie potrzebuje mieć takiego efektu nowości. Dlaczego? Dlatego, że on jest znany wyborcom. On był symbolem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Miał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości najwyższe poparcie ze wszystkich polityków.
5: To jest właśnie kluczowe pytanie. Których wyborców będzie pozyskiwał? Tak? Znaczy, bo jeżeli był znany z Prawa i Sprawiedliwości, to przy tym dość mocnym podziale, ono nie obejmuje wszystkich, ale jednak pewną część wyborców obejmuje, no to może głównie łowić w tej części prawicowej. No może jeszcze dorzućmy do tego część PSL-u, która też jest w dramatycznej sytuacji, wyborców PSL-u oczywiście i Polski 2050. No w najlepszym wypadku niewielką grupę wyborców, wciąż jeszcze umiarkowanie konserwatywnych Koalicji Obywatelskiej, ale wielkich szans na łowienie po drugiej stronie chyba nie ma.
6: Panie redaktorze, premier Morawiecki powinien odwoływać się do wyborców, którzy w 2020 roku zagłosowali do 43,5 z pierwszej tury i 51% z drugiej, a także do ostatnich wyborów do prawie 51% wyborców. Do wszystkich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że już przy trzech konfederacjach w polskim Sejmie i jeszcze czwartym nowym Prawie i Sprawiedliwości mamy cztery partie prawicowe. I tak naprawdę przy takim podziale zwycięzcą i tym, kto będzie prawicą, może być ten, kto będzie miał 15%. 15%, prawie 15% to zrobił Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie pamiętam dokładnie wyniku, ale to było chyba 14, dobrze pamiętam?
5: Troszeczkę mniej, ale tak dużo było.
6: Troszeczkę mniej,
5: było,
6: kilkanaście
5: ale
6: procent.
5: Ale kilkanaście procent było.
6: Kilkanaście procent mieli, a wydaje mi się, jak znam Mateusza Morawieckiego,
5: teraz już sprawdzimy,
6: że jest bardziej zdolnym politykiem, zarówno od wicepremiera premiera Kosiniaka-Kamysza, już na
5: 14
6: pewno, od marszałka. No właśnie, 14,4 ma szansę, jeżeli będą trzy konfederacje i nowe Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego, to mając 15% można wygrać i być pierwszą partią wśród prawicowych partii. Jeśli potrafił zrobić to Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a ile mieli przed w sondażach?
5: Prezydent Karol Nawrocki będzie patronem takiej grupy. No wczoraj obchodził pierwszą rocznicę. Krzysztof Bosak mówi, to jest jedyny patron, który może jednoczyć te cztery partie prawicy. To jest realna możliwość dla Karola Nawrockiego w tej chwili już?
6: Prezydent Nawrocki ma dziś mandat społeczny. Nie wiem, jaki będzie miał pomysł na te wybory. Natomiast wiem jedno, że z jednej strony Donald Tusk wykorzysta Grzegorza Brauna, Przemysława Czarnka i będzie straszył i mobilizował swoich wyborców, żeby stawili się przy urnach, bo za chwilę przyjdzie koalicja Grzegorza Brauna z Przemysławem Czarnkiem i jeszcze tutaj będzie straszył prezydentem Nawrockim, a z drugiej strony uważam, że trzeba odwoływać się do współpracy z prezydentem, bo prezydent Karol Nawrocki nie sądzę, żeby do 2030 roku gdzieś się wybierał. Będzie stałym elementem sceny politycznej. I mamy sytuację następującą. Jeśli Donald Tusk wygra, to będą kolejne lata konfliktu. Więc na miejscu tych prawicowych partii, czy na miejscu premiera Morawieckiego, bo Konfederacja Prawa i Sprawiedliwości będzie się zajmowała Konfederacją, odwoływałbym się do współpracy z prezydentem Nawrockim, który będzie stałym elementem sceny politycznej.
5: Tylko, że jeżeli wygra ta druga

0: będzie zyskiwał właśnie na byciu anty. Natomiast to jest o wielu rzeczach w polskiej polityce zdecyduje to, jaką postawę przyjmie prezydent Nawrocki. Ma najsilniejszy mandat społeczny, jest dziś najpopularniejszym politykiem ze względu na swój urząd i myślę, że no to będzie bardzo ciekawe do obserwowania. Jak się zachowa? Nie wiem, nie chcę zgadywać.
1: To jeszcze teraz Donald Tusk, dziennik Gazeta Prawna donosi, że spotkał się Donald Tusk z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i miał rozważać uczynienie go premierem, nawet może przed wyborami, ale pod jednym warunkiem. Wspólne listy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. To, jak rozumiem, też jest to szukanie przeskoczenia ponad ten szklany sufit, który ma w tej chwili Koalicja Obywatelska. To jest możliwy scenariusz, pana zdaniem?
0: Oczywiście, że jest to możliwy scenariusz. Mało tego, premier Donald Tusk dążył do tego scenariusza przed 2023 rokiem i szantażował wręcz inne partie i wyborców, że albo jedna lista, albo będzie porażka. A wyszło na odwrót, że to trzy listy dały władzę premierowi Tuskowi. Natomiast dziś premier Donald Tusk mierzy się z marnowaniem głosów przez swoich koalicjantów, którzy są pod progiem wyborczym i wraca do swojego starego pomysłu. Natomiast czy jest możliwe przekazanie funkcji premiera koalicjantowi? Oczywiście, że jest możliwe.
1: Ale ja przecież się pytam, możliwe jest wszystko. Bardziej się pytam o to, czy to jest sensowne z jego punktu widzenia.
0: Oczywiście, że jest jako jeden ze scenariuszy sensowne, dlatego że funkcja premiera jest tak silna, jak zgodzą się na to koalicjanci. Można być silnym premierem, a można być słabym premierem. To ministrowie mogą być w rządzie silniejsi niż premier. Można komuś oddać funkcję premiera, a na przykład z funkcji marszałka jakby utworzyć najsilniejszą personę w kraju. Premier jest czwartą osobą w kraju i premier premierowi nierówny. Byli premierzy z bardzo silnym poparciem, którzy byli szefami partii, byli premierzy, którzy de facto byli marionetkami.
1: Tak, ale ja rozumiem, że tu chodzi nie o to, jaki on będzie premierem, tylko o to, czy PSL i Koalicja Obywatelska zdobędą razem więcej głosów niż...
0: Proszę zwrócić uwagę, no przecież nie trzeba być bardzo złośliwym, żeby odwoływać się, patrząc na karierę premiera Tuska, do tego, co dzieje się w Niemczech. No tam mamy sojusz CDU z CSU. I bywało tak, na przykład w 2002 roku, że kandydatem tej koalicji CDU i mniejszego CSU był polityk z CSU. Gdyby nie wówczas, nie ta wielka powódź kilka tygodni przed wyborami i gdyby Schröder nie stanął, kanclerz Schröder wówczas, który miał przegrać wybory i stanął na wałach powodziowych i jednak wygrał reelekcję, to nie pojawiłaby się późniejsza liderka opozycji i w 2006 roku kanclerz Angela Merkel. Może być premier wystawiony z mniejszej formacji. I wydaje mi się, że premier Tusk, który patrzy na ten sojusz CDU-CSU, myślałby właśnie, żeby w polskim systemie stworzyć taki sojusz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydaje mi się, że to jest jeden z logicznych jego scenariuszy.
2: Przekonywał Marcin Mastelarek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. A całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: in Chicago. Thank you. Thank you so much. I love you. Chicago, I love you. Thank you for the support. Thank you for the support, and I love you. How about GE and the Saturday Night Live Band, ladies and gentlemen? Get up off your hands. Thank you so much. I love you. Thank you. Thank you so much.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Koalicja rządowa uderza w program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o politykę wobec obywateli Ukrainy. Zarzuty dla 30-latka z Poznania. Miał dopuścić się przestępstwa seksualnego na miejskiej plaży. Tysiące beczek z nielegalnymi odpadami do usunięcia. Podwarszawski Wołomin szuka pieniędzy na likwidację niebezpiecznego składowiska. Fakty o piątej rozpoczynamy od polityki. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypomnijmy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Ze szczegółami o poranku reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
3: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
2: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
4: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
2: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
1: Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jakie są ustalenia śledczych?
5: Według relacji zgłaszającej 30-latek miał na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
6: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
5: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czeka na utylizację w Wołominie na Mazowszu. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo skąd samorząd weźmie pieniądze na likwidację niebezpiecznego składowiska. W Wołominie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdzał, co dalej może wydarzyć się w tej sprawie.
8: Po weekendzie wznowione mają być rozmowy z Ministerstwem Finansów. Właśnie do tego resortu trafił wniosek wojewody mazowieckiego o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
9: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
8: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
10: Z tego co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
8: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składowiska w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
1: Koniec urlopu dla wielu osób oznacza nie tylko powrót do pracy, ale też sporo stresu. Dlaczego nasz mózg tak niechętnie wraca do codziennej rutyny? No i skąd bierze się tak zwany powakacyjny stres? To wyjaśnia Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Kontorek-Ziębą.
11: Z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, no to nasz mózg jest taką maszyną odpowiedzialną za przewidywanie przyszłości. Musi być wyczulony na te zagrożenia, które na nas czekają, na sytuacje stresowe, po to, żeby jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej sobie z nimi radzić. No właśnie takie zakończenie urlopu traktuję jako pewnego rodzaju zagrożenie, dlatego zaczynamy myśleć na przykład o tym, jaka ilość maili nas czeka po powrocie z pracy, albo o zadaniach, których nie udało nam się dokończyć przed urlopem.
12: Po prostu jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka najlepsza rada.
11: Dokładnie od tego są urlopy i czas wolny, żeby wyluzować, żeby skupić się na sobie i starać się minimalizować planowanie.
1: Wypoczywającym życzymy bezstresowych wakacji, a my skupiamy się na faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Blue.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

We just sitting here cooking. Everybody's grooving.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Atak na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Dwóch 16-latków w rękach policji. MSZ wstrzymuje finansowanie Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Sprawę niszczającego budynku zbada prokuratura. 4 miesiące bez zdatnej do użycia wody w kranach. Mieszkańcy Komorzna na Opolszczyźnie mają dość. Dwóch 16-latków podejrzanych w sprawie napaści na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Chłopak został wczoraj wieczorem zaatakowany ostrym przedmiotem przy ulicy Księcia Bolka I. W poważnym, zagrażającym życiu stanie trafił do szpitala.
3: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielano jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
2: Przekazała nam oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Kamiennej Górze, młodsza aspirant Katarzyna Trzepak. Policja prowadzi czynności z udziałem podejrzanych. Nie ujawnia na razie więcej szczegółów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymało finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Nie wyklucza rezygnacji z dokończenia inwestycji. Prokuratura ma wątpliwości dotyczące finansowania projektu, który wystartował 10 lat temu i pochłonął 28 milionów złotych. Rada Miasta Lwowa chce wyjaśnień dotyczących przyszłości niedokończonego gmachu szpecącego historyczne centrum miasta. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Przyszłość projektu nie jest pewna. Trwają rozmowy z Ukraińcami, jak rozwiązać problem. Resort dyplomacji nie wyklucza jednak zarzucenia tego projektu ze względu na potężne koszty dokończenia budowy. Budowla niszczeje w centrum Lwowa od kilku lat. Natomiast lwowscy radni podczas ostatniej sesji złożyli wniosek o wyjaśnienie w sprawie, jak to określają, pomnika polskiej korupcji. Zapowiedzieli wizję lokalną na placu budowy. Będą też analizować, czy są podstawy do cofnięcia polskim władzom decyzji o użytkowaniu wieczystym. Sprawą w Polsce po kontroli CBA w MSZ-cie zajmuje się też prokuratura. Wyjaśnia natomiast jedynie wątek podejrzeń przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści i narażenia na stratę budżetu państwa przy udzielaniu subwencji w związku z projektem. Chodzi o ponad 1 700 000 złotych wydanych na projekt w latach 2020-2023 decyzją ówczesnych wysokich rangą urzędników ministerstwa. Do tej pory nikt w tym śledztwie nie usłyszał zarzutów.
1: Poranne fakty RMF FM.
2: 4 miesiące bez wody to rzeczywistość mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. W kwietniu wodociągi zostały skażone trudnym do wyeliminowania pestycydem. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli, ani nawet do mycia naczyń. Mieszkańcy mówią, że mają już dość.
5: Ja grzeję sobie wodę w takie duże 2 butelki 5-litrowe i na przykład idę pod prysznic, polewam się tym, myję się i później się spłukuję. Wiadomo, że przy na przykład myciu głowy, no to już ktoś musi pomóc.
6: XXI wiek trochę brzmi jak średniowiecze.
5: No tak, dokładnie. Nasza codzienność to jest tragedia po prostu. Proszę spojrzeć na to, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci małe. Ile jest tego prania, ile jest tego wszystkiego, nie?
7: Franie ściągnąłem starą, dobrze, że jeszcze miałem z góry. To normalnie tak kiedyś było, nie? Do frani ciepłej wody zagrzać, pranie zrobić i...
6: To sporo fatygi.
7: No, fatygi bardzo. No mówię, ja tak się czułem, jakbyśmy wracali, byśmy się cofali w czasie, nie?
2: Jak ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, parametry wody są coraz lepsze, ale trzeba zainstalować jeszcze antyskażeniowe zawory, filtry i wciąż płukać wodociągi. Kolejne badania wody w przyszłym tygodniu. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadziło wczoraj przez cały dzień dodatkowe kontrole prędkości. Była to część europejskiej akcji Speed. W Warszawie przy ulicy Połowieckiej policjanci wystawiali średnio 5 mandatów na godzinę.
8: Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych. I tak kierowcy jednak nie stosują się do tych przepisów ruchu drogowego.
9: Ci kierowcy mocno przekroczyli dozwoloną prędkość?
8: Nieznacznie, aczkolwiek reagujemy na wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym.
9: Tutaj powodem nie była prędkość, tak?
10: Nie było.
9: Tylko światła. Któryś świateł zabrakło, tak?
10: Mijania, świateł mijania.
9: I co w takiej sytuacji?
10: W tej sytuacji pan przyjmuje mandat w wysokości 100 zł, 2 punkty karne.
9: Może kierowca jechać dalej?
10: Dokładnie. Oczywiście może jechać dalej po włączeniu świateł.
2: Policjantom i kierowcom w czasie akcji Speed towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych. RMF Plus.

Thank you very much. RMF Blues.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeden z dwóch 16-latków zatrzymanych w związku z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku został zwolniony. Drugi przebywa w policyjnej izbie dziecka. Raniony chłopiec walczy o życie w szpitalu. Policyjne ustalenia na temat wczorajszej tragedii przekazała RMF FM młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
2: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani, że przy budynku na ulicy Księcia Wolka I miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Przejęli oni od świadków udzielanie pierwszej pomocy pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony 15-latek został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako zagrażający jego życiu. W późniejszym czasie został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do wrocławskiego szpitala, gdzie nadal trwają czynności, aby uratować jego życie.
1: Do tego tematu wrócimy za pół godziny w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. To była niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Świadkowie mówią o potężnych eksplozjach słyszanych w centrum ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały domy, budynki gospodarcze i samochody. Na miejscu nadal pracują ratownicy. Syreny alarmowe uruchomiono w nocy także w mieście Browary w aglomeracji kijowskiej. Teraz ostrzeżenie dla kierowców, bo szykują się duże utrudnienia na Podhalu. Powodem jest trwający Tour de Pologne. Na trasie są już kolejarze amatorzy. Startują z Bukowiny Tatrzańskiej, pokonują 2 pętle, a meta znajdować się będzie na Wierchu Rusińskim. Zakończenie rywalizacji zaplanowano około godziny 10.30. A o 13.00 startuje z kolei główny etap wyścigu. Przejazd kolarzy będzie oznaczał czasowe wstrzymanie ruchu na Zakopiańce w rejonie Białego Dunajca. Szczegóły tych tras znajdziecie na rmf24.pl. A ja już dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie faktów, punktualnie o 8:00, zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Starczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na fakty. Jeden zwolniony, drugi w policyjnej izbie dziecka. To w sprawie napastników. A co z ich ofiarą? W faktach pytamy o stan 15-latka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Będziemy ostrzegać kierowców na Podlasiu. Od rybaków z Lubuskiego mamy dobre wieści.
3: Leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam jak.
2: Znamy odpowiedź. Opowiemy też o grze naszych tenisistów. To w faktach sportowych. W ciężkim stanie jest 15-latek, który wieczorem został raniony w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków. Jeden po przesłuchaniu został zwolniony do domu. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o stanie rannego nastolatka?
4: Najpierw trafił on do szpitala w Kamiennej Górze, a później śmigłowcem został przetransportowany do Wrocławia. Jego stan lekarze określają jako zagrażający życiu. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem około godziny 19 policjanci dostali zgłoszenie, że przy ulicy Księcia Bolka nastolatek został raniony niebezpiecznym narzędziem. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, świadkowie reanimowali już 15-latka. Późnym wieczorem mundurowi zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków.
5: Jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast drugi podejrzany o ten czyn zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
4: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. O przyszłości obu 16-latków zdecyduje teraz sąd rodzinny.
2: Dziś mogą być znane wyniki kolejnych badań w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono tam u ponad 50 pensjonariuszy. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co sprawdzają inspektorzy sanepidu Beniaminie?
6: Pobrano m.in. próbki wody. Inspektorzy sanepidu potwierdzili u kilku pensjonariuszy objawy wirusowego zatrucia. Dochodzenie prowadzone jest też w kierunku zatrucia bakteriami. Objawy, które wystąpiły u 53 pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, biegunka i osłabienie. Wstępne analizy wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Sanepid otrzymał zgłoszenie o zatruciach w środę. Od tamtego dnia nie było nowych przypadków, usłyszałem. Pacjenci są pod opieką. W ośrodku rehabilitacyjnym pracują m.in. lekarze i pielęgniarki. Nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala.
2: Kierowców podróżujących trasą ekspresową S61 na Podlasiu ostrzegamy o problemach na obwodnicy Szczuczyna. Ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach, zauważa Grzegorz Koza, rybak z Wojnowa.
7: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Solinie i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jakie? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
2: No i będzie można z głębi duszy zaśpiewać.
8: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień.
2: W sobotę u nas za chwilę informacje dla kibiców.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Witamy.
10: Kłaniam się, dzień dobry. W sporcie mówi się, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Przeważnie pasuje do futbolu, ale do tenisa też. Hubert Hurkacz miał wczoraj w Montrealu z Batikiem van der Schanschulpem dwie piłki meczowe w drugim secie, jednak Holender je obronił i wrócił do gry, a potem wygrał trzeciego seta i cały mecz. Kubi nie zagra więc w czwartej rundzie turnieju. W innym kanadyjskim mieście, Toronto, Iga Świątek zagradzi z Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału. Początek meczu o 18:30. Hiszpańskie strzelanie w piłkarskiej ekstraklasie. Dzięki golom Angela Rodado i Jordiego Sancheza Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1, notując drugie zwycięstwo w trzecim meczu.
11: Myślę, że ta pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra. Mieliśmy przewagę, kontrolowaliśmy ten mecz z piłką. Natomiast na pewno druga połowa tego spotkania to było coś, co może czasami występować w ekstraklasie, natomiast nie chcielibyśmy, żeby to było aż tak długo.
10: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Fiop. Mimo naporu nawciarzy w drugiej połowie wynik się nie zmienił. Dziś w ekstraklasie trzy spotkania. kolejno Radomiak podejmie Górnika, Pogoń Motor, a Korona Legię. W decydującą fazę wkracza rywalizacja o tytuł żużlowego mistrza świata. O 18:00 w Rydze początek Grand Prix Łotwy. Sytuacja w klasyfikacji generalnej cyklu jest bardzo ciekawa, bo Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kearns mają po tyle samo punktów. Wczoraj w Rydze Duńczycy wygrali półfinał drużynowego Pucharu Świata i awansowali do finału, który odbędzie się pod koniec sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystąpią w nim także Polacy, Australijczycy oraz Brytyjczycy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki Aukt. RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stacje z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Gwiazdy Latte od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: wywiadzie RMF Plus. Czas na fakty RMF FM.
1: Ukraina dziękuje Stanom Zjednoczonym za przyjęcie ustawy o sankcjach wobec Rosji i Iranu. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że to sygnał poparcia dla jak najszybszego zakończenia wojny. Przepisy, które musi jeszcze przegłosować Izba Reprezentantów, pozwalają prezydentowi USA na nałożenie ceł na największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. To m.in. Chiny i Indie. Na Węgrzech rządząca TISA rozpatrzy dziś 3 kandydatury na prezydenta. Premier Peter Modzior nie zdradził, kto jest brany pod uwagę na to stanowisko, ale podkreślił, że nie ma tu niespodzianek. Poza TISą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała bojkot głosowania. Węgierscy parlamentarzyści wybiorą nowego prezydenta we wtorek. W Słupsku został uruchomiony pilotażowy program weekendowego pogotowia weterynaryjnego. Właściciele zwierząt mogą korzystać z darmowych konsultacji.
2: W każdą niedzielę, czyli w dzień wolny, kiedy najczęściej te gabinety są zamknięte, w godzinach od 8 do 15 i także we wszystkie dni wolne ustawowo od pracy, to dyżur lekarza weterynarii, który pozwoli na skonsultowanie stanu zdrowia, jakiegoś nagłego pogorszenia się tego zdrowia naszego zwierzęcia.
1: Marta Makuch, zastępca prezydenta Słupska, podkreśla, że miasto finansuje jedynie konsultacje telefoniczne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Blues.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Sweet home Chicago.
1: RMF Blues.

0: Thank you. Thank you.
1: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
2: Agnieszka Pietrzak. W ogniu stanęła rafineria ropy naftowej w rosyjskim Ilsku. To efekt kolejnego ataku ukraińskich dronów. Protest na drodze do Morskiego Oka. Sprzeciw wyrażają obrońcy zwierząt. Mamy ważne informacje dla słuchaczy w stolicy. No i fakty sportowe też się już szykują, podobnie jak kolarze Tour de Pologne. Wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Moskwa informuje o zestrzeleniu prawie 400 ukraińskich dronów, które pojawiły się tej nocy nad różnymi regionami kraju. Maszyny uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Ilsku w obwodzie sywierskim. 5 osób zostało tam rannych. Rosjanie rakietami zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Zniszczone są domy i samochody.
3: Fakty z bliska.
2: Kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach organizują dziś obrońcy zwierząt. Żądają całkowitej likwidacji wożenia turystów wozami konnymi, a także dymisji dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego i minister klimatu środowiska. Z aktywistami rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Maćku, co usłyszałeś? Jakie są ich argumenty?
4: Protest ma nakłonić turystów do tego, by nie korzystali z transportu wozami konnymi. Jest jakby w imieniu samych koni.
5: Nie chcą. Tak jak się też powszechnie tutaj wśród górali mówi, że konie chcą i muszą pracować. Że one potrzebują tego ruchu. Tak, konie potrzebują ruchu. Na pastwisku, w stadzie to też jest ruch. Ale ciągnięcie wozu z kilkunastoma osobami pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
4: Powiedziała mi organizatorka poprzedniego protestu, który odbył się 18 lipca, Joanna Marcinkowska. Wtedy fiakrzy zrezygnowali z wożenia turystów, bo jak mówili, nie chcieli konfrontacji z obrońcami praw zwierząt.
2: Stolica szykuje się do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Od dzisiejszego popołudnia do jutra do 11, już teraz uprzedzamy, kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów czekają Was duże zmiany w organizacji ruchu. Planowane są również wcześniejsze zamknięcia przepraw.
6: Będzie też czasowe zamknięcie mostów podczas próby lotniczej, ponieważ oczywiście to też jest ważny element całego wydarzenia. W sobotę 8 sierpnia w godzinach 11:30, 13:30 podczas próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście gdańskim, śląsko-dąbrowskim, a także moście pieszo-rowerowym imienia Magdaleny Abakanowicz.
2: Zapowiadała Monika Boyd ze stołecznego ratusza. Władysławowo intensywnie myśli o parku rozrywki, który miałby przyciągnąć turystów, także wtedy, gdy pogoda nie zachęca do plażowania. Fakty ustalał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co dokładnie planuje gmina?
7: Samorząd od kilku lat skupuje grunty pod przyszły park rozrywki. Chodzi o teren dawnego żwirowiska o powierzchni kilkunastu hektarów. Gmina ma już 6. Kolejnym krokiem ma być znalezienie strategicznego inwestora. Jak mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa, chodzi o stworzenie atrakcji, która uniezależni turystykę od pogody. Tym bardziej, że aż 84% lokalnej gospodarki związane jest z tą właśnie branżą.
8: I musimy znaleźć dodatkowe inne obszary i gałęzi gospodarki, które dadzą nam dodatkowe pieniądze właśnie na to, żeby tą jakość turystyki podwyższyć. A także do spędzania jakby tego czasu w alternatywnych możliwościach, kiedy nie ma ładnej pogody na plaży.
7: Władze gminy zakładają, że inwestycja potrwa kilka lat i będzie realizowana etapami.
2: Kolejne etapy Tour de France, Tour de Pologne. Już za chwilę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Kibiców czeka dzień z kolarstwem. O szczegółach w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
9: Witam, to prawda, przed 14 na trasę przedostatniego etapu Tour de France kobiet z Sisterą do Nicei wyruszy m.in. nowa liderka wyścigu Katarzyna Niewiadoma Fini. Wczoraj Polka po rewelacyjnym finiszu wygrała górski 7 etap z podjazdem pod Mont Ventoux, słynną Górę Wiatrów, i założyła żółtą koszulkę liderki. Dzisiaj na ponad 170-kilometrowym odcinku, płaskim odcinku, będzie bronić 15-sekundowej przewagi nad Holenderką Demi Follering. W Tour de Pologne królewski etap będzie dziś i może zdecydować o zwycięstwie wyścigu. Około 13:00 kolarze ruszą na górską pętlę ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Liderem wyścigu jest Holender Bart Lemmen, ale różnice w czołówce są minimalne. W grudniu nie lada gratka czeka fanów siatkówki. W Polsce odbędą się klubowe Mistrzostwa Świata. Trener mistrzów Polski Aluronus IMC Warty Zawiercie, Michał Winiarski, cieszy się, że tym razem jego klub ominie daleka podróż.
10: Mieliśmy doświadczenie już z zeszłego roku, gdy po ciężkim locie
0: wyjście do Brazylii i jeszcze zmianie klimatu. Czekał nas ciężki turniej i był on naprawdę wyczerpujący. Potem odczuliśmy też trochę to wszystko w czasie sezonu Plus Ligi.
9: Mecze klubowych Mistrzostw Świata odbędą się w trzech miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Bezkonkurencyjna Anastazja Kuś, nasza młoda biegaczka, zdobyła w amerykańskim Eugene złoty medal Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów.
10: Jest niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal kilkowy koloru. Nie sądziłam, że uda się walczyć.
9: Anastazja wsiada do samolotu i leci do Birmingham, gdzie w poniedziałek rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: 13. Agnieszka Pietrzak. Zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Łodzi. Dwie osoby są ranne. Setki hektarów lasów pochłonął ogień na Bałkanach. Będzie też relacja z Janowa Podlaskiego, gdzie trwają dni konia arabskiego. A jaki to dzień, miesiąc?
2: Jest czerwiec.
3: W głowie?
2: Tak, w głowie.
1: Czyli optymizm w drugiej połowie wakacji. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 na wysokości Łodzi. Między węzłami Wschód, Górna, na jezdni w stronę Katowic zderzyły się 3 auta. Przejechać tam można teraz jedynie pasem awaryjnym, a także przez MOP Wiśniowa Góra. Pożary trawią Bałkany. Najpoważniejsza sytuacja panuje w Serbii. Akcja gaśnicza z wykorzystaniem helikopterów prowadzona jest w 6 miejscach, w tym na terenie rezerwatu przyrody Deli Blacka Peszczara na wschodzie kraju. Ogień objął tam już ponad 700 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Podjęta została decyzja o ewakuacji. Walka z pożarami trwa też na chorwackiej Istrii, półwyspie położonym na północy kraju. Także w Bułgarii ogień szalał w pobliżu miejscowości oddalonej około 70 km od stolicy Sofii. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów w tym kraju. O misję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Pierwsza grupa naszych strażaków, przypomnijmy, wyruszyła dokładnie tydzień temu. Jak działają i kiedy wracają?
4: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, między innymi z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
5: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
4: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
1: W faktach wracamy teraz na dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
6: Potwierdzam. Witam po południu.
1: Witamy również. Weekend w Janowie, czyli coś dla duszy, coś dla ciała.
6: Doskonale to ujęłaś. Miłośnicy koni w uniesieniu podziwiają klacze walczące w narodowym pokazie, przy stolikach VIP-owskich rozmowy o koniach i pewnie dużych pieniądzach. Na widzowie podzieleni między końmi i miejscem, gdzie próbować można lokalnej kuchni.
7: Skorzystaliśmy z tego, że tu są te dni i przyjechaliśmy zobaczyć, jak to, bo my z zachodu przy granicy niemieckiej.
6: Warto przyjechać do Janowa?
7: Warto, warto.
6: Przede wszystkim dlaczego?
7: No piękne konie, atmosfera, ludzie uśmiechnięci. To się rzadko spotyka teraz.
6: Politycy też lubią pokazać się w Janowie, bo nie tylko tło z tymi końmi najlepszymi z najlepszych, znakomite.
8: Duże wydarzenie nie tylko dla ministra rolnictwa, ale dla całej Polski. Cała Polska żyje prawie to w polem.
6: Świadomy tego minister Stefan Krajewski. Zainteresowanie jest tym większe, im wyższe ceny padają podczas licytacji. Zobaczymy, jak jutro poradzą sobie polskie konie arabskie z Janowa. Tomasz Stańszewski.
1: Ja dodam, że faworytki aukcji Pride of Poland do zobaczenia oczywiście na rmf24.pl. Egipt, Turcja, Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Ale więcej osób niż rok temu spędza lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
9: Ja jestem po, Sycylia.
3: Pani jeszcze przed urlopem?
9: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
3: A kiedy? Teraz, w sierpniu, czy później?
9: 24 sierpnia, do Czarnogóry lecę.
3: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
9: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
3: W głowie?
9: Tak, w głowie.
3: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj, też czy w tym roku nie?
10: Nie, ja nie. Bo ja, jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i jezioro Komoń niż polskie morze.
1: Takie to plany mają te mieszkanki Warszawy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: To właśnie w trasie na urlop, kto team sprzątanie, a może wybieracie się na zakupy.
0: RMF Blues.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach nieletni podejrzani o atak z nożem w ręku w Goleniowie. Ranny ma 16 lat, trafił do szpitala. Straty po proteście rolnika na przedmieściach Gliwic, chodzi o 200 metrów zaoranego asfaltu. Narodowy pokaz koni arabskich w Janowie Podlaskim. Ten pokaz obserwuje nasz dziennikarz. Za chwilę się z nim połączymy. Atak z użyciem noża na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. W związku z tą napaścią zatrzymano dwóch nastolatków. Informuje o tym w rozmowie z RMF FM sierżant Martyna Kowalska z Policji w Goleniowie.
2: Do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia ciała 16-latka, do którego doszło przy ulicy Kolejowej w Goleniowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, co się dokładnie wydarzyło.
3: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów będą trzydziestki. Pogodowe mapy śledzi nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
4: dzień dobry,
1: co czeka nas w najbliższych godzinach?
4: Dziś do końca dnia w dużej części kraju będzie słonecznie, a noc zapowiada się bez burz i deszczu. Będzie za to chłodno. Temperatura spadnie do 13 stopni na Mazowszu i zaledwie 10 nad morzem. Jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
5: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
4: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni. Nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni.
1: Wracamy teraz w faktach do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zaoranej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Rolnik, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, zaorał asfalt wczoraj według władz Gliwic. Ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała więc ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię. W Janowie Podlaskim trwa 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. O tytuł najlepszej walczą dziś klacze, ich prezenterzy i oczywiście właściciele. A rywalizację z bliska obserwuje Tomasz Staniszewski.
6: Gorące popołudnie, gorące emocje.
1: I kto teraz na pokazowym ringu?
6: Już za moment m.in. Wildonara, która 2 lata temu sięgała po czempionat klaczy młodszych, którego patronem, przypominam, jest radio RMF FM. No ale by koń arabski pokazał w ringu pełnię swojego piękna, trzeba go do tego przekonać. No i teraz będzie o koniach i ludziach. Można tak, ale co koń, to inna metoda. No właśnie, to powiedzmy metoda refleksyjna, ale jest też metoda bardziej zdynamizowana. Tak czy inaczej, najważniejsze, żeby dużo szeleściło i szumiało. No i jak już nawiązana zostanie nić porozumienia, można sięgać po nagrody.
7: The trailblazing first place goes to
8: Epifurana! A score of 93.50.
6: Michałowska Epifurana imponująco przed przerwą wygrała swoją klasę. Ciąg dalszych emocji przed nami z Janowa, Tomasz Stańszewski.
1: No i prawie poczuliśmy się, jakbyśmy byli w Janowie. Jutro aukcja Pride of Poland, relacje w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
9: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
10: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF Blues. Wake.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM zaprasza Michał Zieliński.
2: Na początku tych faktów informacje z dróg. Na ważnych trasach doszło do kolejnych wypadków. Próby przed defiladą 15 sierpnia w Warszawie. Nasz reporter rozmawia z obserwującymi. Poza tym weekend na plażach w Trójmieście, żużlowe Mistrzostwa Świata i piłkarska Ekstraklasa. Zapraszam. Uwaga kierowcy jadący autostradą A1 w stronę Łodzi w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Czerwoniec między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Ciężarówka wjechała w bariery, zajmuje prawy pas i trzeba tam stać w korku długim na prawie 3 km. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 12 w Łódzkiem przy wyjeździe z Piotrkowa Trybunalskiego w stronę Radomia i Kielc. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, wprowadzono tam ruch wahadłowy, powstały kilkusetmetrowe korki. Zderzenie samochodu osobowego i motocykla w Suchej Beskidzkiej na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce. Jedna osoba została ranna, są utrudnienia na pasach w obu kierunkach. Wojsko szykuje się do defilady 15 sierpnia. W Warszawie pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. czołgi i transportery opancerzone i wyrzutnie. Dziś rozpoczynają się pierwsze próby przed wielką paradą, a wojskowe maszyny na Wisłostradzie przyciągają setki warszawiaków i turystów.
3: Ważny dzień, 15 może być trudno tak tutaj się dostać, więc chcemy dzisiaj już w tym uczestniczyć.
4: Wiedzieliśmy sobie tutaj Stare Miasto i przy okazji wstąpiliśmy tutaj do Parku Fontan, więc stwierdziliśmy, że zobaczymy.
5: Nie widziałem na żywo defiladę, więc akurat korzystam z okazji, że jestem w Warszawie.
6: Jestem sam żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać.
7: A jakiś sprzęt może szczególnie pana ciekawi?
6: Mi się bardzo podoba zabezpieczenie przejścia psów K9 i jak są upały, jak wóz z wodą jedzie i schładza asfalt, to bardzo ciekawe jest.
2: Z obserwującymi próby rozmawiał nasz reporter Michał Krasoń. Próba generalna defilady jutro o 6 rano. W związku z ćwiczeniami do jutra do 11 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina.
8: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Tłumy ruszyły dziś na trójmiejskie plaże, na termometrach ponad 20 stopni, a słońce co jakiś czas wygląda zza chmur.
9: Jestem w przejeździe, jadę do Warszawy i zatrzymałem się w Jelitkowie, żeby sobie popatrzeć na morze.
10: Wypoczywam, regeneruję układ nerwowy. Tłum morza i horyzont.
11: Na horyzoncie dzisiaj dużo żeglówek, jak widać.
10: To prawda, tak. Pogoda sprzyja.
12: Wypoczywam, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Pogoda jest w kratkę w te wakacje, więc korzystamy, kiedy tylko trochę słońca wyjdzie.
11: Na wakacjach, ale jednak jak widzę, robota wre.
12: Robota wre, doły trzeba kopać.
11: Wasz cel?
12: Heniu, co chcemy zrobić?
11: Co powstaje?
13: Wieża.
11: Wieża będzie.
12: Wieża i dokopujemy się do węgla.
2: Usłyszał w Gdańsku Jelitkowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do końca sezonu żużlowych Mistrzostw Świata już tylko 3 zawody z cyklu Grand Prix. Za godzinę początek rywalizacji w Rydze na Łotwie przypomina dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
14: Ryk silników żużlowych motocykli było słychać w Rydze już wczoraj w półfinale drużynowego Pucharu Świata. Lada chwila w stolicy Łotwy danie główne, czyli kolejna odsłona walki o indywidualne mistrzostwo. W generalce jest bardzo ciekawie. Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kurtz mają po tyle samo, 109 punktów. Zaledwie 8 punktów mniej ma Brytyjczyk Robert Lambert. Dość powiedzieć, że w tegorocznej edycji cyklu w 7 dotychczasowych rundach za każdym razem wygrywał inny zawodnik. Broniący tytułu 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik chyba jeszcze nigdy nie miał takiej konkurencji.
2: Relacje z żużlowej Grand Prix Łotwy w wieczornych faktach sportowych RMF FM, a teraz jeszcze meldunek z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. W Radomiu mecz zakończony. Miejscowy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Za pół godziny mecz Pogoni Szczecin z Motorem Lublin.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

She make you think of your. Every time you see a woman,

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
2: 100 osób ewakuowanych z hotelu w Olsztynie. Zawaliła się ściana budynku. Akcja ratunkowa w Tatrach. Śmigłowce nie mogą wyruszyć. Jakie działania podjęli toprowcy? O to dopytywał nasz reporter. Poza tym informacja drogowa dla podróżujących autostradą A4 przez Dolny Śląsk, a także ranking europejskich służb wywiadowczych. Prawie 100 osób ewakuowano z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Zawalił się fragment ściany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim, który ustalał fakty w tej sprawie. Staszku, co dokładnie się tam wydarzyło i co się teraz dzieje na miejscu?
3: W hotelu zawalił się fragment ściany i właśnie dlatego zdecydowano o ewakuacji wszystkich osób, które były w środku. Jak się dowiedziałem, zameldowanych było ponad 200 gości, ale w momencie zdarzenia w budynku przebywało około 100 osób, w tym 10 pracowników hotelu i dzieci, które przyjechały na kolonie wraz z opiekunami. Wszyscy zostali wyprowadzeni na zewnątrz. Na miejscu są policjanci, ale teraz najważniejsza będzie ocena nadzoru budowlanego. Inspektor ma ustalić, co dokładnie się stało i dopiero od jego ustaleń zależą dalsze działania służb.
2: Poważny wypadek w Tatrach Zachodnich. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie kopuły szczytowej Staro-Robociańskiego Wierchu.
4: Upadek turysty z wysokości z Grani na stronę Doliny Starej Roboty. Do akcji leci śmigłowiec z ratownikami. Dwójka już tam jest, natomiast utrudnia całą tą akcję chmura, która w rejonie tej kopuły szczytowej się cały ciągle utrzymuje.
5: Czy wiadomo, jaki jest stan turysty?
4: Stan jest dosyć poważny, natomiast turysta żyje, przytomny, liczne obrażenia głowy. Jak się to dalej rozwinie, to zobaczymy. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli ta chmura ustąpi, to z miejsca tego zdarzenia może zostać wciągnięty na pokład. Jeżeli nie, to ratownicy będą musieli go w noszach przetransportować troszkę niżej, dogodne miejsce, skąd będzie dobra widzialność i też dogodne miejsce do podebrania.
2: Z ratownikiem dyżurnym Topru Edwardem Lichotą rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty w województwie dolnośląskim. Nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia i utworzył się tam już ponad 3-kilometrowy korek.
6: Europa według faktów RMF FM.
2: Od północy obowiązują kontrole graniczne na lotniskach i w portach Hiszpanii dla osób podróżujących z Włoch. To odpowiedź rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przebywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca około 72 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie, tak przynajmniej wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych państw Europy i brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania agentów na najwyższych szczeblach władzy w tzw. zamkniętych krajach, takich jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Francja została sklasyfikowana na drugim miejscu, trzecie zaś zajął wywiad Holandii. Polskie służby umieszczone zostały na miejscu 9. Pierwszą dziesiątkę zamyka Dania. Pół godziny meczu Pogoń Motor Lublin już minęło. W Szczecinie 1-0 dla gospodarzy. Pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej ekstraklasy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Blues. They call it Stormy Monday, but

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Poranek w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: Z kraju i ze świata, już teraz w radiu RMF FM.
2: W aptekach brakuje niektórych leków. Zaczynamy od kłopotów z zakupem choćby lekarstw dla alergików, o czym informujecie nas na gorącą linię RMF FM. Rosną nadzieje na spadki cen paliw. Iran i Oman negocjują zasady żeglugi przez cieśninę Ormus. Niewiadoma ma pretensje do Holenderek. Pogoń wygrywa zdecydowanie z motorem. Będą też fakty sportowe. RMF FM. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM. Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, które leki trudno znaleźć w aptekach?
3: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durański.
4: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćmy uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jedna któregoś brakuje.
3: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie – dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece. Wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
2: Ranny turysta, który spadł z grani staroroboczańskiego wierchu w Tatrach Zachodnich, jest już w zakopiańskim szpitalu. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi mówi, że prawie gotowa jest umowa jego kraju z Omanem, czyli państwem położonym po drugiej stronie Ormuzu. Ta umowa miałaby uregulować zasady kontroli nad cieśniną i jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat. Po izraelsko-amerykańskim ataku Iran zaczął ostrzeliwać statki w cieśninie kilka miesięcy temu, żądając pieniędzy za przejście przez Ormus. Przez cieśninę przewożono ponad 1/5 światowego transportu ropy i skroplonego gazu. Doprowadziło to więc do dużych podwyżek cen ropy, a w Europie do jeszcze bardziej znaczących podwyżek cen paliw gotowych. W mijającym tygodniu cena paliwa diesla w Polsce pobiła nawet rekord z początku wojny Rosji z Ukrainą.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Od kilku lat zmieniają się trendy w podróżowaniu. W upalne lato turyści coraz częściej wybierają chłodniejsze kierunki, takie jak kraje bałtyckie, skandynawskie, a nawet Islandię i Grenlandię.
5: Nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wakacje spędzić na przykład nad brzegiem Morza Śródziemnego, jest wciąż cały czas silne i bardzo wiele osób to właśnie tam decyduje się wyjechać, do Hiszpanii, do Włoch czy do Grecji. Natomiast już będąc na miejscu, widzimy po statystykach deklaracji wakacji na kolejny rok, które wzrosły w tym roku, prawie 75% osób zadeklarowało, że w kolejnych latach chciałoby spędzić wakacje w chłodniejszym miejscu. Sprawia, że faktycznie myślimy o zmianie kierunku.
6: Myślisz, że te kierunki będą coraz bardziej popularne z roku na rok?
5: Myślę, że tak, bo mają do zaoferowania nie tylko w chłodniejszą pogodę, również bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Takie miejsca jak Szwecja czy Norwegia są fantastycznymi miejscami, w których można spędzić doskonały czas na świeżym powietrzu, w naturze.
2: Mówi Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Za chwilę fakty sportowe, a za godzinę m.in. o nieoczekiwanej dymisji amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska USA w Polsce.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Dobry wieczór. Dobre wieści z Toronto, gdzie trwa polsko-ukraiński pojedynek. Iga Świątek, Marta Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA. Polka wygrała 6-1. Przed chwilą drugiego seta wyrównała tym samym stan gry, bo w pierwszym niestety poniosła porażkę 3-6. Zatem o zwycięstwie zdecyduje set numer 3. Katarzyna Niewiadoma-Fini wściekła po przedostatnim etapie kobiecego Tour de France. Polka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei i straciła żółtą koszulkę liderki wyścigu na rzecz Demi Vollering. Nie to ją jednak zdenerwowało, a zachowanie koleżanki z zespołu, Holenderki Sally Jerry. Nasza kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Jerry. Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan?
8: No, but like, why?
7: Kasia niewiadoma ma 8 sekund straty do Follering, więc na szczęście jutro wszystko jest jeszcze możliwe. Na ostatnim etapie ze startem i metą w Nicei. Pogoń Szczecin wygrała z motorem Lublin 3-1 w piłkarskiej ekstraklasie. Debiutanckiego gola dla Portowców strzelił Darko Czurlinow. Do siatki trafili też Attila Soloy i Kelina Costa. Odpowiedział Francuz Makan Ajko z motoru. Takim samym wynikiem zakończył się wcześniej mecz Radomiaka z Górnikiem. 3-1 na korzyść Zabrzan. Lada chwila o 20:15. Pierwszy gwizdek w Kielcach. Korona podejmie Legię Warszawa. Na koniec żużlowa Grand Prix Łotwy w Rydze po 15 wyścigach na prowadzeniu Brady Kurtz, ale ledwie punkt mniej mieli Bartosz Zmarzlik i Robert Lambert. I właśnie ta trójka pozostaje w grze o indywidualne mistrzostwo świata.
8: Pięć minut po godzinie 20:00. Maciek Rybak, cześć, witajcie, dobry wieczór. Gramy, nie gadamy.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
9: Allah.

kochasz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM w studiu z najważniejszymi informacjami Michał Zieliński.
2: Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje. Chodzi o wymordowanych przez UPA mieszkańców wsi Huta Pieniacka i Ugły na Wołyniu. Bez podania przyczyny odwołano amerykańskiego generała, który odpowiada m.in. za wojska USA stacjonujące w naszym kraju. Będą też fakty sportowe RMF FM. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, w odrębnej decyzji komisja zgodziła się na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance. Pentagon odwołuje ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała skończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu tej dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju, a przedwczoraj minął miesiąc, od kiedy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować duży pożar.
3: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
2: Wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio 20%, wylicza portal Travelist. A szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum 3-gwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w Górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny, nie tylko ze względu na niższe ceny.
5: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
4: Radzi Eugeniusz Triasson z Travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
2: To wszystko teraz, za moment fakty sportowe, a o 22:00 między innymi o czekającym nas zaćmieniu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
7: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto. Wielki powrót zaliczyła w meczu z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała pierwszego seta 6-3, ale dwa kolejne to już prawdziwy koncert Polki, która do końca spotkania oddała Kostiuk zaledwie 3 gemy. Świetny serwis, pierwsze podanie, return to była Iga w najlepszym wydaniu. Przy okazji zrewanżowała się Ukraińce za bolesną porażkę z kwietnia we French Open. Rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Schneider. Znakomite wieści także z Rygi, gdzie żużlową Grand Prix Łotwy wygrał broniący tytułu indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik. W finale wyprzedził Roberta Lamberta i Brady'ego Kurtza. Nad oboma zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu. Do końca zostały jeszcze Grand Prix Danii w Wojens i Polski w Toruniu. Legia Warszawa prowadzi w Kielcach z Koroną 1-0. Przed chwilą zakończyła się pierwsza połowa. To jest ostatni sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. Drugiego gola w tym sezonie strzelił dla Legii Łukasz Zjawiński po wrzutce Kamila Piątkowskiego. Wcześniej pogoda Pogoń Szczecin wygrała z Motorem Lublin 3-1. W takim samym stosunku Górnik ograł na wyjeździe Radomiaka. Dwa debiutanckie gole dla Zabrza strzelił były piłkarz Realu Madryt, Hiszpan Peter Federico. Ale nie tylko jego po meczu chwalił trener Michal Gaszparik.
8: Sądrali się, ale i następni chłopacy, Bochniewicz po długim czasie zagrał w wejściowej 11, a zagrał wszędzie dobry mecz. Nie, wszyscy chłopacy pokazali to jakość.
7: W tygodniu Górnik ma rewanż w eliminacjach Ligi Europy z Ferencvaroszem. Jutro w Ekstraklasie grają pozostali nasi pucharowicze, Lech i Jagiellonia. Raków i GKS Katowice przełożyły swoje mecze w tej kolejce.

0: całego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

rozkład. Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: FM najważniejsze informacje przedstawi Michał Zieliński.
2: Życie ranionego nożem w Goleniowie 16-latka nie jest zagrożone. Starszy rok podejrzanych zatrzymała policja. Po weekendzie nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z hotelem na przedmieściach Olsztyna. Z powodu uszkodzenia ściany trzeba było z niego ewakuować gości. W Kielcach ostatnie minuty ostatniego dziś meczu Ekstraklasy. Miejscowa Korona remisuje z Legią Warszawa 1-1. Policja zatrzymała dwóch 17-latków w związku z atakiem na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskim. Chłopak z ranami kłutymi jest na oddziale chirurgii w dobrym stanie.
3: W zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Powiedziała nam sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Policjanci ustalają, jaki mógł być motyw ataku. Do poniedziałku nadzór budowlany zamknął hotel przy Kanarkowie w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, ponad 100 gości hotelowych trzeba było ewakuować z powodu uszkodzenia jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikt nie został poszkodowany. Miejsce zabezpieczyła policja i straż. Nadzór budowlany w przyszłym tygodniu zdecydować ma, co dalej z obiektem. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 79 na Mazowszu między Piasecznem i Górą Kalwarią jest zamknięta. W pobliżu Pilawy doszło do kolizji 4 samochodów osobowych.
4: To także są fakty.
2: Przyrodnicy w Tatrach zebrali już ponad 300 próbek pochodzących od dużych drapieżników i wysłali je do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki tym próbkom powinniśmy się dowiedzieć, ile tak naprawdę niedźwiedzi, wilków czy rysi żyje w naszych górach. Do tej pory ta wiedza opierała się na bardzo nieprecyzyjnych szacunkach, mówi Jarosław Hrabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Najczęściej to były robione stropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być 2-3-krotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w 2-3 obszarach. Badania genetyczne pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
2: Dzięki badaniom genetycznym już dowiedzieliśmy się, że w polskiej części Tatr pojawiają się aż 64 niedźwiedzie, a nie kilkanaście, jak szacowano jeszcze kilka lat temu. Za kilka dni wydarzenia, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Cień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Jak przypominają specjaliści, warto dobrze się przygotować, aby czerpać radość z tego zjawiska.
6: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
7: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym, certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć.
2: Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już fakty sportowe, na które zaprasza Cezary Dziwiszak.
8: 88 minuta w Kielcach i mamy remis 1-1 w starciu Korony z Legią. Na gola Zjawińskiego z pierwszej połowy odpowiedział główką po rzucie rożnym Mariusz Stępiński. Wcześniej w Ekstraklasie mieliśmy zwycięstwa Pogoni z Motorem i Górnika z Radomiakiem, oba po 3-1. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do Tria Sporto, Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego dołączył Jakub Kamiński, z tym, że w Benfice Lizbona.
9: Był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii. Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę. I myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć.
8: Ocenia komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports Sebastian Habiniak. Porto i Benfica sezon rozpoczną jutro. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Łotwy na żużlu w Rydze i został samodzielnym liderem cyklu. Ma 4 punkty przewagi nad Bradym Gertzem i 10 nad Robertem Lambertem. Po zwycięstwie wypowiedział się w Eurosporcie.
10: Dzisiaj od pierwszego biegu czułem, że to może być moje. No, z czasem po prostu takie uczucie przychodzi, z czego się naprawdę bardzo cieszę. Ale tu obiecywałem powiedzieć, tutaj mi tuner Daniel Kowalski, nie dość, że mi robi silniki, to jeszcze zdradził mi wczoraj dietę, mówi zjedz to i jutro wygrywamy.
8: Nie wiemy, co to było, ale zadziałało. Do końca sezonu zostały wrześniowe Grand Prix w duńskim Vojens i w Toruniu. Jazda indywidualna na czas wyliczce zdecyduje o tym, kto wygra 83. edycję kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dzisiejszy królewski etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej wygrał Francuz Louis Barra, a nowym liderem został Włoch Christian Scaroni, ale kolejnych kolarzy wyprzedza w klasyfikacji generalnej o zaledwie kilka sekund. Rzut oka na kiel.
1: Czarku, no, rzut oka jeszcze, dajmy.
8: Jestem, rzut oka na kiel.
0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
11: One, two, three, four.

Słuchacie RMF Blues. How you doing this evening?

0: Marek, Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. 5 long years every Friday, y'all. I went straight home, yeah. I went straight home. Oh, oh, oh.
1: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
3: Jestem, witam, zapraszam. Na początek o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraina wydała zgodę na kolejne poszukiwania szczątków. Polski rząd deklaruje, że chce zapewnić wszystkim ofiarom godny pochówek. Później o upałach, które wrócą do naszego kraju po weekendzie. Zajrzymy także do Zakopanego, który walczy z nielegalną budowlą. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Tak minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska odnosi się do wydanej przez Ukrainę zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Szefowa resortu dodaje, że w połowie miesiąca rozpoczną się również poszukiwania drugiej mogiły ofiar zbrodni w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W ubiegłym roku w wyniku prac odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Pogorsza się stan zdrowia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Choruje on na raka prostaty. O złym stanie zdrowia byłego amerykańskiego przywódcy w obszernym wywiadzie dla BBC mówił jego syn Hunter Biden. Rak się rozprzestrzenił, dał przerzuty do kości i też na inne części ciała. Informował w rozmowie z BBC i dodał, że jest to bardzo bolesne i pod wieloma względami bardzo wyniszczające dla jego ojca. Obecnie 83-letni Joe Biden był prezydentem USA w latach 2021-2025. Jest najstarszym, który kiedykolwiek sprawował ten urząd. Kijów ma porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków do systemów Patriot, jednak jest ich za mało wobec potrzeb obrony powietrznej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że dostawy w zeszłym roku były większe. Zełenski poinformował również, że w sprawie nowych pocisków Ukraina rozmawia z krajami nordyckimi oraz z Holandią. Według prezydenta Polska i Niemcy także mogłyby dostarczyć większą liczbę uzbrojenia, w tym pocisków do obrony powietrznej. Podkreślił jednocześnie zaangażowanie obu państw w pomoc militarną dla Ukrainy. Słuchajcie faktów RMF FM, a w nich o walce Zakopanego z nielegalną zabudową. Nadzór budowlany zajął konta 11 właścicielom nielegalnych budowli, którzy ociągali się z ich rozebraniem. Chodzi o kwoty od 200 tysięcy do nawet ponad 2 milionów złotych, które miały zostać przeznaczone na rozbiórkę. W najbliższym czasie może zniknąć wiele nielegalnie wykonanych inwestycji, mówi powiatowy inspektor budowlany Jan Kęsek.
4: W tej chwili są prowadzone m.in. egzekucje na plac parkingowy w Zakopanem, budynek usług, dwa budynki mieszkalne jednorodzinne, mur oporowy. Mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili w związku z postępowaniem egzekucyjnym zobowiązani wykonują dwie rozbiórki dość dużych obiektów. Jeden to jest w Bukowinie, czterokondygnacyjny budynek. Właściciel sam w związku z kwotami, które zostały mu nałożone, rozbiera i drugi w gminie Poronin został rozebrany.
3: Na egzekucję czekają jeszcze 53 samowole budowlane pod Tatrami.
5: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
3: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów pojawią się 30. Już jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
6: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
3: Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni, nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść się przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni. 5 rzek w 5 weekendów sierpnia i września. To spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dziś odbyła się pierwsza 8-kilometrowa wyprawa rzeką Grabią. Meta w osadzie kajakowej Ujście, gdzie na zawodników czekała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
7: Tylko tata wiosłował.
8: To tata jest Superman.
7: Tak, fajnie. No te przeszkody trochę trudne. I wszystko git, tak to.
9: Wspólna koordynacja jest tutaj przede wszystkim kluczem do całego sukcesu, ale tak jak żona powiedziała, po 20 latach Zgraliśmy się całkiem nieźle, zdarzały nam się jakieś tam przypadkowe kolizje tym wiosłem, ale dotarliśmy do brzegu, jesteśmy zadowoleni.
7: Na początku były stresy, później było tylko gładko, nie? I dopłynęłyśmy, ale jutro nie wstanę z łóżka.
10: Naprawdę? Czuję się ten wysiłek?
7: Polecam zobaczyć, jak to jest, naprawdę, czuć całe ciało, ale to jest dobry trening, siłowy w sumie również.
3: A każdy z bezpłatnych spływów to okazja, by podziwiać dziką przyrodę regionu z zupełnie nowej perspektywy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Blues. Czas na fakty RMF FM.
1: Kunty fakty RMF FM zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: A na początek o brakach niektórych leków w aptekach. Są problemy z zakupem na przykład środków dla alergików. W faktach także o Francji i planowanych specjalnych ćwiczeniach na wypadek sytuacji kryzysowych. A także sport. Poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy też od Was na gorącą linię RMF FM. Które leki trudno znaleźć w aptekach? Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durajski.
4: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćmy uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
3: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie – dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece. Wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
2: Awarie zasilania czy też cyberataki. Między innymi na takie sytuacje kryzysowe chcą przygotować się Francuzi. Władze w całym kraju będą organizować ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
5: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną między innymi listy sprzętu, które umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, między innymi rządu, służby zdrowia, policji i sądownictwa. Chodzi między innymi o generatory prądu, zapasy najważniejszych leków i baterii, alternatywne systemy komunikacji działające między innymi właśnie dzięki bateriom i tym podobne. Ćwiczenia zorganizowane zostaną w przyszłym roku. Chodzić będzie o symulację bez wstrzymywania dostaw prądu do instytucji i domów.
6: Iga Świątek w drodze na szczyt.
2: Diana Schneider będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Kanadzie. Rosjanka pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula. Polska tenisistka grała ze Schneider tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w zeszłym roku. Kierunek chłód. Raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation bierzemy pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać? Gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a może nawet jedynie kilkunastu stopni?
7: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę. Kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie. Czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. To są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzać jak w Polsce.
8: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
7: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi i to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
8: Co z krajami bałtyckimi?
7: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
2: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach. Zauważa Grzegorz Kozak, rybak z Wajnowa.
9: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj. Występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju. A teraz i na Solinie i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jakie? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
2: A rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o pierwszej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dwóch i pół stand-upera. Śmiejemy się ze wszystkiego. Słuchacie RMF Blues.

0: całego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: RMF Blues.